0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biyankun. O gali bla kanalo. Gali le menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi yasin fwe munke be bla lobye. Be nzany o yeli. Ye jezi ni oseli ke be le manzan. Jezi oseli ke mi dolye onyajuma. Ini oseli nzansu fwe mun beke nde kula mo. Oko kankokle amu, amu niansu beyo. Ko yison, yobwe sensien beginginle. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Je jose li beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje ojuli inu abusu. Ye ose li beke, sien amu sabye. Amfa koman alye sukpengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakaki nzan osima kamwe befani fi sans na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo o nyamyesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owajeju ini mari afaeli eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomu ayi emi jeju idumanu
1: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla moklusa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei Yangu media, ea kike binsa. Na aki ile, mabaye na kai, de itenu. Amen.
1: Miso a imari, ale moaeda, emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan, yon sanu bakan, oklumba Jezu.
2: Klum fwe mari, nyamieni, selema ite fwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso a imari, ale moaeda, emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan, yon sanu bakan, oklumba Jezu.
2: Klum fwe mari, nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso a imari ale moaeda emini otra. Veka mwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okluba Jezu.
2: Klumfwe mari nyamieni, Serema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Veka mwe siye, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ofa bulibu, oni ande, oni ofwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni,
2: Serema i.
1: Mari nyamieni,
2: Serema i.